0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze: młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się Piła?

0: moje. Radio 24.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: wielkich oraz osłów.
1: Reklama.
2: Wymień stare piece z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

Papież Leon XIV zwołał największe zgromadzenie biskupów w swoim pontyfikacie, w którym bierze udział ponad 100 duchownych z całego świata. Tematem spotkania są dyskusje o nauczaniu Kościoła katolickiego w kontekście życia rodzinnego, w tym kwestie społeczności LGBT oraz osób rozwiedzionych. Wydarzenie upamiętnia 10. rocznicę dokumentu Amoris Laetitia, w którym papież Franciszek apelował o większe współczucie wobec katolików żyjących w związkach niesakramentalnych. Leon XIV podkreślił potrzebę uznania działania łaski w trudnych sytuacjach rodzinnych i zachęcił do poszukiwania nowych sposobów wsparcia współczesnych rodzin. W budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu pojawiła się rzeźba przedstawiająca nagiego Donalda Trumpa, siedzącego na ramionach innego mężczyzny. Rzeźba została pokryta złotem i nosi tytuł Pomarańczowa plaga, a według artysty odnosi się do działań Trumpa w kwestii zmian klimatycznych. Prawicowi europosłowie oraz Marek Magierowski wyrazili oburzenie i uznali wystawienie rzeźby za hańbiące. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 6 do 10 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz przy temperaturze 10 stopni. W pozostałych częściach kraju, w tym w Warszawie i Wrocławiu, jest sucho, a termometry wskazują wartości od 8 do 10 stopni. Na południu panuje sucha pogoda. W Krakowie jest 7 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano najniższą temperaturę wynoszącą 6 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.

Jadąc rano do pracy czy do szkoły, warto się porozglądać. Niby trasa zawsze ta sama, ale czasami można coś ciekawego zobaczyć. Warto mieć oczy szeroko otwarte i to takie tunnel vision, które często mamy, no to się wszystkim przytrafia, ale czy to potrzebne? Warto się rozglądać. Nie tyle coś ciekawego, co coś śmiesznego nawet można znaleźć. Ja dzisiaj jechałem rano, patrzę, a tutaj całkiem dobrą babę do śmietnika ktoś wyrzucił, tylko że sztuczną.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Pietrzykowice do Pokarwiany w kierunku Zgorzelec, prędkość jest ograniczona do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S5 między węzłem Kryniczno a węzłem Wrocław Północ z powodu prac budowlanych zamknięto pas prawy. Ponownie na autostradzie A4, na odcinku od węzła Godzieszów do węzła Bolesławiec w kierunku Wrocław, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na uszkodzenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest moje Radio 24.
2: Dużo pozdrowienia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

Samo południe normalnie powinien być chyba hejnał z wieży mariackiej, ale u nas jest polska godzina. Całe 60 minut tylko polskich, najbardziej znanych, najlepiej dobranych kawałków. Zapraszam.

0: Novi Himmel je dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

Śniadania to są bardzo fajne w hotelach, muszę wam powiedzieć, zwłaszcza jak jest szwedzki stół. Tylko że ja mam taką przypadłość, pewnie się ze mną zgodzicie, że wtedy człowiek je jak smok. Wszystkiego po trochu, wszystkiego za dużo, a potem do kolacji już się nie chce. No ale w sumie zapłacone było, co nie?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju odnotowujemy obecnie temperatury w przedziale od 8 do 10 stopni Celsjusza przy słabym wietrze i suchych warunkach. Wyjątkiem jest Gdańsk, gdzie występuje lekki deszcz oraz umiarkowany wiatr. Najniższą temperaturę odnotowano w Rzeszowie, gdzie termometry wskazują 6 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1009 hektopaskali.

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto najnowsze wiadomości w serwisie Moje Radio 24. Pentagon polecił Centralnemu Dowództwu Stanów Zjednoczonych zakończenie przygotowań do możliwego wznowienia operacji bojowych w Iranie. Według źródeł, decyzja ta może zapaść przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi. Ewentualne działania zbrojne mogłyby obejmować ataki na irańskie obiekty energetyczne, infrastrukturalne oraz nuklearne. W działaniach ma również wziąć udział strona izraelska. Rozmowy między Amerykanami a Iranem nie przyniosły postępów, natomiast izraelscy urzędnicy wskazują, że ewentualna eskalacja konfliktu mogłaby wpłynąć na wyniki nadchodzących wyborów w Izraelu. W kraju rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców Jastrzębia Zdroju przed możliwym zanieczyszczeniem powietrza i zaleciło pozostanie w domach oraz zamknięcie okien. Powodem alarmu jest pożar na dachu sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości, który objął powierzchnię około 500 m2. W akcję gaśniczą zaangażowano ponad 20 zastępów straży pożarnej. Na dachu obiektu znajdują się panele fotowoltaiczne. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach od 6 do 10 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. W pozostałych regionach kraju panuje sucha pogoda i słaby wiatr. W Warszawie oraz Poznaniu termometry wskazują na 9 lub 10 stopni, natomiast w Szczecinie i Krakowie temperatura wynosi 7 stopni. Najniższe odczyty zarejestrowano w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 6 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1009 hektopaskali.

tu moje Radio 24, minęła godzina 7, wstajemy, a ja to wstawanie postaram się umilić wam dawką solidnej, energetycznej muzyki.

I znowu październik, słońce wstaje jakby nieco bardziej leniwie, termometry też nie szaleją, ale spokojnie, rozgrzejemy ten poranek dobrą muzyką i dobrą kawą. Wstawajcie, przed nami piękny jesienny dzień.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa w kierunku do Korczowej, trwa remont nawierzchni. Ruch samochodów ciężarowych jest zakazany. Samochody osobowe mogą poruszać się po lewej stronie jezdni w obu kierunkach, jednak obowiązuje ograniczenie prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S16 między węzłem Olsztyn Wschód a węzłem Pieczewo w kierunku Warszawy występują nierówności nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

A jak się rano wstanie i człowiek ma dobry humor, to sobie zaraz poukłada całą listę zadań. Dzisiaj zrobię to, dzisiaj zrobię tamto. Niczego nie odkładam na następny dzień. No a życie później niestety boleśnie weryfikuje. Oj, weryfikuje. A zwłaszcza weryfikują to nasi szefowie i koledzy w pracy. Koleżanki zresztą też. Życzę tylko tych najbardziej wyrozumiałych i najlepszych.

Człowiek jest jakoś tak skonstruowany, że lubi czuć, że ma kontrolę. I ty ją masz z samego rana. Wystarczy zaścielić łóżko, zjeść śniadanie, wypić wody. Małe rzeczy, które dają poczucie, że to ty kontrolujesz ten dzisiejszy.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 6 do 10 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz przy temperaturze 9 stopni, podczas gdy w Szczecinie termometr pokazuje 7 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu temperatura wynosi od 9 do 10 stopni. Z kolei na południu i wschodnim krańcu Polski panują suche warunki. W Krakowie jest 7 stopni, w Rzeszowie 6, a w Suwałkach 8 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.

0: Diskoteka gra.
1: Tachu? Nie. A kto mówi?
2: Twój głos. W moje Radio 24.
1: A kto przy telefonie?
2: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
2: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze wiadomości w serwisie Moje Radio 24. Pentagon polecił Centralnemu Dowództwu Stanów Zjednoczonych zakończenie przygotowań do możliwego wznowienia operacji bojowych w Iranie. Według źródeł, decyzja ta może zapaść przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi. Ewentualne działania zbrojne mogłyby obejmować ataki na irańskie obiekty energetyczne, infrastrukturalne oraz nuklearne. W działaniach ma również wziąć udział strona izraelska. Rozmowy między Amerykanami a Iranem nie przyniosły postępów, natomiast izraelscy urzędnicy wskazują, że ewentualna eskalacja konfliktu mogłaby wpłynąć na wyniki nadchodzących wyborów w Izraelu. W kraju rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców Jastrzębia Zdroju przed możliwym zanieczyszczeniem powietrza i zaleciło pozostanie w domach oraz zamknięcie okien. Powodem alarmu jest pożar na dachu sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości, który objął powierzchnię około 500 m2. W akcję gaśniczą zaangażowano ponad 20 zastępów straży pożarnej. Na dachu obiektu znajdują się panele fotowoltaiczne. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano 10 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. W pozostałych regionach kraju panuje sucha pogoda i słaby wiatr. W Szczecinie oraz Gorzu temperatura wynosi 10 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 8 i 9 stopni Celsjusza. Na południu i wschodzie Polski, panin. W Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach temperatury wahają się od 7 do 8 stopni Celsjusza.

Światło nosisz je w sobie, śpiewała kiedyś jedna taka Natalka od Puszka Okruszka. Światło w lodówce to czasami jedyna poranna iluminacja i takie uczucie, że nie ma nic do zjedzenia, mimo że w lodówce no wcale pustek też nie ma. Smacznego z Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S3, na odcinku węzeł Kliniska. Węzeł Rzęśnica występuje przełożenie ruchu w obu kierunkach na jezdnię w stronę Świnoujścia oraz ograniczenie prędkości. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

uczniowie w ławkach już od miesiąca, teraz dołączają do nich studenci. To oznacza jedno, poranne korki osiągają właśnie swój poziom mistrzowski. Jeśli stoicie w drodze do pracy, głęboki oddech, włączamy muzykę i powoli do celu.

Bo sobie tak siedziałem przed chwilą i przeglądałem porannego Instagrama, a tam takie zdrowe, instagramowe śniadania. A ja chcę normalnie parówkę. Zostań z moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Gdańsku odnotowano 10 stopni Celsjusza z lekkim deszczem i umiarkowanym wiatrem. W Szczecinie oraz Gorzowie temperatura wynosi 10 stopni przy słabym wietrze i suchych warunkach. Warszawa może liczyć na 9 stopni, natomiast we Wrocławiu, Poznaniu i Suwałkach termometry wskazują 8 stopni. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 7 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto najnowsze informacje na antenie Moje Radio 24. Paweł Bliźniuk poinformował o złożeniu wniosku do Komisji Etyki Poselskiej w sprawie ukarania Konrada Berkowicza za nieodpowiednie słowa skierowane do dziennikarki Justyny Dobrosz-Oracz. Nagranie, na którym doszło do tej sytuacji, zostało opublikowane przez Telewizyjną Polskę. Zachowanie polityka spotkało się również z publiczną krytyką ze strony Sławomira Mencena, Agnieszki Gozdyry oraz Joanny Scheuring-Wielgus. W wiadomościach zagranicznych Christa Pajk przeżyła próbę wykonania kary śmierci i odzyskała świadomość po 6 dniach. Przedstawiciele skazanej przekazali informacje na temat jej stanu zdrowia oraz pierwszych słów wypowiedzianych przez nią po przebudzeniu. Jej obrońcy domagają się teraz zmiany wyroku z kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności w związku z nieudaną egzekucją. W następstwie tych wydarzeń gubernator stanu Tennessee wstrzymał wszystkie egzekucje do czasu zakończenia dokładnego dochodzenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski doświadcza obecnie suchej aury przy słabym wietrze. W Gdańsku, Warszawie oraz Rzeszowie termometry wskazują 11 stopni Celsjusza. W Poznaniu, Wrocławiu i Gorzu temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest obecnie na południu kraju. W Krakowie odnotowano 7 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Po dziewiątej poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg, chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Marek ma taki pośpiech, że przypomina sobie, że kawa, którą sobie zrobił półtorej godziny temu, cały czas stoi i czeka na niego. Czy wy też, tak jak ja, pijecie kawę zupełnie zimną? Mnie nie przeszkadza. Podzielcie się na naszym Facebooku. To jest Moje Radio 24.
1: Nic nie będzie takie samo, kiedy zabraknie nas. Choć strzelamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Olszyna a węzłem Miłowa, występują zwężenia jezdni związane z wykoszeniem poboczy. Na drodze ekspresowej S7, przy wszystkich łącznicach węzła Gdańsk-Południe, mogą wystąpić zwężenia spowodowane pracami budowlanymi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze krajowej Duka 13 w rejonie przejścia granicznego Rosówek. Rosow możliwe są zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

24 od 11 do 12 każdego dnia największe gwiazdy światowego popu i rocka od Tiny Turner przez Genesis, a na Meridian kończąc. Pojawią się także bardziej nieoczywiści wykonawcy. Zapraszam na 11.

wstaję sobie rano, robię bardzo ambitny plan, wręcz na kartce albo w telefonie. Zrobię to, to i to. To muszę, to nie muszę, ale zrobię już dzisiaj, to jutro nie będę musiał. Trzecią rzecz, no wypadałoby wreszcie się za to zabrać, bo już odkładam. A życie weryfikuje ten nasz plan. Zwykle między 9 a 10 właśnie. To jest moje Radio 20.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje obecnie sucha aura przy słabym wietrze. W Gdańsku, Warszawie i Rzeszowie termometry wskazują 11 stopni Celsjusza. W Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Gorzu temperatura wynosi 10 stopni. Na północnym wschodzie, Suwałkach, odnotowano 9 stopni, natomiast w Krakowie jest nieco chłodniej, 7 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1008 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto najnowsze informacje na antenie Moje Radio 24. Paweł Bliźniuk poinformował o złożeniu wniosku do Komisji Etyki Poselskiej w sprawie ukarania Konrada Berkowicza za nieodpowiednie słowa skierowane do dziennikarki Justyny Dobrosz-Oracz. Nagranie, na którym doszło do tej sytuacji, zostało opublikowane przez Telewizyjną Polskę. Zachowanie polityka spotkało się również z publiczną krytyką ze strony Sławomira Mencena, Agnieszki Gozdyry oraz Joanny Scheuring-Wielgus. W wiadomościach zagranicznych Christa Pajk przeżyła próbę wykonania kary śmierci i odzyskała świadomość po 6 dniach. Przedstawiciele skazanej przekazali informacje na temat jej stanu zdrowia oraz pierwszych słów wypowiedzianych przez nią po przebudzeniu. Jej obrońcy domagają się teraz zmiany wyroku z kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności w związku z nieudaną egzekucją. W następstwie tych wydarzeń gubernator stanu Tennessee wstrzymał wszystkie egzekucje do czasu zakończenia dokładnego dochodzenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce panuje sucha aura. W północnej części kraju termometry w Gdańsku i Szczecinie wskazują odpowiednio 12 oraz 11 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi od 11 do 13 stopni. Na południu odnotowano cieplejsze warunki. W Krakowie jest 14 stopni, a w Rzeszowie aż 17 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, termometr pokazuje 11 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1007 hektopaskali.

No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

Codziennie o 21 w moje Radio 24 piosenki, które mają coś do opowiedzenia. Historia jednej piosenki. Jaka? Sprawdź sam po 9.

Masz dwie drogi. Albo wykręcasz 22 602 0068 i nagrywasz się na nasz sekretariat, albo wchodzisz na stronę mojeradio24.pl i wyklikujesz kawałek w minutę. Efekt od poniedziałku do soboty między 13 a 16 to ty decydujesz, co zagra w moim Radiu 24. Wpadaj na stronę i przejmij antenę.

Między 13 a 16 oddajemy Ci pełną kontrolę nad konsoletą. Wchodzisz na moje radio24.pl, szukasz ulubionego utworu i gotowe. Wpada prosto do naszej kolejki. Dodaj do tego parę słów dla bliskich albo ekipy z pracy. Zobacz, jakie proste to jest na naszej stronie.

W moje Radio 24 codziennie o 11 przed południem gramy tylko i wyłącznie polskie piosenki. Znajdziecie i Lady Punk, znajdziecie Komę, ale pojawią się też Pin, czy powiedzmy Sana. Zapraszam, posłuchajcie.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa podjęła działania mające na celu ograniczenie wsparcia wybranych państw dla konferencji Disinfo 2026 w Wilnie. Departament Stanu Stawów Zjednoczonych zareagował na pojawienie się paneli stawiających Stany Zjednoczone na równi z Rosją i Chinami w kontekście zagrożeń FIMI, wysyłając do europejskich ambasad instrukcje protestowania przeciw takim zapisom. Po działaniach Waszyngtonu Kanada, Litwa oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych wycofały oficjalne wsparcie dla konferencji, podczas gdy Francja oraz przedstawiciele Polski, Norwegii i Rumunii pozostały w programie. W innych wiadomościach. 3 osoby zginęły w wyniku ataku Huti na 2 lotniska międzynarodowe w Arabii Saudyjskiej, a kolejne 36 zostało ranne. Saudyjska koalicja w odpowiedzi przeprowadziła ataki na 82 cele wojskowe związane z rebeliantami, obejmujące instalacje rakietowe i centra dowodzenia. Pojawiają się sprzeczne doniesienia dotyczące kontroli nad strategicznymi obszarami między siłami rządowymi Jemenu a bojownikami Huti. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suche warunki przy ciśnieniu wynoszącym 1007 hektopaskali. Na północnym i zachodnim pasie Polski temperatury wahają się między 11 a 12 stopniami Celsjusza. W centralnej części kraju, w okolicach Warszawy i Poznania, termometry wskazują odpowiednio 13 i 11 stopni. Najcieplejsze odczyty zarejestrowano na południu. We Wrocławiu jest 12 stopni, w Krakowie 14, a w Rzeszowie aż 17 stopni Celsjusza.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące ponad 30 bezzałogowych statków powietrznych, które spadły na terenie Polski w nocy z 9 na 10 września. Szczątki dronów odnaleziono w 27 miejscowościach. Ponieważ nie udało się ustalić sprawców, a działania wojska uznano za poprawne i wolne od przestępstw, postępowanie zakończono, obejmując większość dokumentacji klauzulami tajności. Rządowe Centrum Alarmowania alarmuje mieszkańców dwóch województw w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Dodatkowo prognozy meteorologiczne zapowiadają niebezpieczne zmiany pogody w najbliższy czwartek, które mogą wpłynąć na warunki atmosferyczne w kraju. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panują suche warunki. Na północy i w centrum Polski temperatury oscylują w granicach 13 do 14 stopni Celsjusza. Cieplej jest w południowej części kraju. W Krakowie termometr wskazuje 18 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę, wynoszącą 20 stopni Celsjusza, przy dość silnym wietrze. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1007 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę zielonych płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Radio 24.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: W rosyjskim regionie Baszkortostan wybuchł pożar w pobliżu dużego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego, znajdującego się ponad 1400 km od granicy z Ukrainą. Analiza zdjęć wskazuje, że ogień pojawił się w pobliżu zakładów Gazprom Nieftiekim Saławat, gdzie przetwarzanych jest do 10 milionów ton surowców rocznie, wykorzystywanych do produkcji benzyny, oleju napędowego, polietylenu oraz amoniaku. Tej samej nocy wojska ukraińskie przeprowadziły ataki na lotnisko Sieszcza oraz uderzenia w rosyjskie systemy walki radioelektronicznej, stację radiolokacyjną i infrastrukturę dronową. W miejscowości Leszczydole Nowiny doszło do tragicznego zdarzenia w placówce oświatowej. Dyrektor szkoły zatrzymał 15-letniego napastnika, który uzbrojony w trzy noże zaatakował kilka osób. Niestety, jedna z ofiar, 37-letnia woźna, zmarła mimo podjętej próby reanimacji. Dyrektor szkoły oraz nauczycielka również odnieśli obrażenia. Policja potwierdziła, że podobne incydenty miały miejsce także w innych szkołach w tym regionie. Sprawą małoletniego sprawcy zajmuje się obecnie sąd dla nieletnich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku, odnotowano 15 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. Natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 13 stopni. W centralnych regionach Polski, w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, termometry wskazują na 16 stopni Celsjusza. Na południu kraju odnotowano znacznie cieplejsze warunki. W Krakowie oraz Rzeszowie temperatura sięga 22 stopni Celsjusza. W całym kraju panuje sucha aura.

Minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

Nie jesteśmy tylko w głośnikach, jesteśmy też w Twoim telefonie. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i miej realny wpływ na to, co gramy. To moje Radio 24.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Włoski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu. Kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. W porządnych miejscach podają nam do espresso filiżankę wody i tutaj widziałem już różne sytuacje. A to ktoś pił wodę razem z kawą, a to pił kawę najpierw, potem wodę, a to wodę, a potem kawę, a to z kolei mieszał to wszystko razem, tylko że wtedy to się robi zimne. Otóż wyczytałem, że ta woda jest po to, żeby najpierw napić się wody, przepłukać kubki smakowe, a dopiero potem spróbować tego naszego espresso. Tak ponoć smakuje wyjątkowo.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Możesz zadzwonić na naszą automatyczną sekretarkę pod 22 602 0068 i pogadać z naszym bezdusznym botem. Ale jeśli wolisz klawiaturę, odpal moje radio 24.pl. Nowy interfejs zamawiania piosenek śmiga szybciej niż redakcja bota na sekretarce. Wybierz kawałek, dodaj dedykację i słuchaj nas między 13 a 16.
1: Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Dzień playlisty w moim Radiu 24. Do tego Was zachęcam. Wejdź na naszą stronę mojeradio24.pl, wpisz tytuł piosenki i dodaj dedykację. Słuchaj od 13 do 16. Albo po prostu zadzwoń. 22 602 0068.

0: dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

W rosyjskim regionie Baszkortostan wybuchł pożar w pobliżu dużego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego, znajdującego się ponad 1400 km od granicy z Ukrainą. Analiza zdjęć wskazuje, że ogień pojawił się w pobliżu zakładów Gazprom Nieftekim Saławat, gdzie przetwarzanych jest do 10 milionów ton surowców rocznie, wykorzystywanych do produkcji benzyny, oleju napędowego, polietylenu oraz amoniaku. Tej samej nocy wojska ukraińskie przeprowadziły ataki na lotnisko Sieszcza oraz uderzenia w rosyjskie systemy walki radioelektronicznej, stację radiolokacyjną i infrastrukturę dronową. W miejscowości Leszczydole Nowiny doszło do tragicznego zdarzenia w placówce oświatowej. Dyrektor szkoły zatrzymał 15-letniego napastnika, który uzbrojony w trzy noże zaatakował kilka osób. Niestety, jedna z ofiar, 37-letnia woźna, zmarła mimo podjętej próby reanimacji. Dyrektor szkoły oraz nauczycielka również odnieśli obrażenia. Policja potwierdziła, że podobne incydenty miały miejsce także w innych szkołach w tym regionie. Sprawą małoletniego sprawcy zajmuje się obecnie sąd dla nieletnich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano 15 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. Natomiast w Szczecinie termometry wskazują 13 stopni. W centralnej części kraju, zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu, temperatura wynosi 18 stopni. Warunki są cieplejsze na południu. W Krakowie oraz Rzeszowie mamy 23 stopnie, a we Wrocławiu 21. Suwałki mogą liczyć na 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1006 hektopaskali.

minęła 14, a my kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.

Chcemy wiedzieć, co u Was gra. Wpadnijcie na nasze social media i dajcie nam znać w komentarzu, jaki numer musi koniecznie pojawić się w następnej godzinie. Stwórzmy tą playlistę razem.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: nowe gramy w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

W internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników, takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.

Jeśli macie dziś szczęście i nisko zawieszone październikowe słońce świeci wam prosto w okno, złapcie tą chwilę. Jesień potrafi być naprawdę piękna, zwłaszcza gdy w tle gra muzyka w moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

musisz czekać, aż twój ulubiony numer pojawi się sam z siebie. Od poniedziałku do soboty, między 13 a 16, to wy układacie naszą playlistę. Skorzystaj z formularza na stronie mojeradio24.pl albo zadzwoń na 22 602 0068. Moje Radio 24. Gramy dla was i z wami.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

rosyjskim regionie Baszkortostan wybuchł pożar w pobliżu dużego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego, znajdującego się ponad 1400 km od granicy z Ukrainą. Analiza zdjęć wskazuje, że ogień pojawił się w pobliżu zakładów Gazprom Nieftie Kim-Saławat, gdzie przetwarzanych jest do 10 milionów ton surowców rocznie, wykorzystywanych do produkcji benzyny, oleju napędowego, polietylenu oraz amoniaku. Tej samej nocy wojska ukraińskie przeprowadziły ataki na lotnisko Sieszcza oraz uderzenia w rosyjskie systemy walki radioelektronicznej, stację radiolokacyjną i infrastrukturę dronową. W miejscowości Leszczy-Dole Nowiny doszło do tragicznego zdarzenia w placówce oświatowej. Dyrektor szkoły zatrzymał 15-letniego napastnika, który uzbrojony w trzy noże zaatakował kilka osób. Niestety, jedna z ofiar, 37-letnia woźna, zmarła mimo podjętej próby reanimacji. Dyrektor szkoły oraz nauczycielka również odnieśli obrażenia. Policja potwierdziła, że podobne incydenty miały miejsce także w innych szkołach w tym regionie. Sprawą małoletniego sprawcy zajmuje się obecnie sąd dla nieletnich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. Na północy w Gdańsku i Szczecinie termometry wskazują odpowiednio 16 i 14 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski temperatura wynosi 19 stopni w Warszawie oraz 20 i 21 stopni w Poznaniu i Wrocławiu. Najcieksze odczyty odnotowano na południu, w Krakowie 24 stopnie, a w Rzeszowie 23 stopnie. W Suwałkach i Gorzowie termometry wskazują 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali.

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

Nie musisz szukać do nas numeru, nie musisz do nas dzwonić z szafy, żeby nie było słychać psa. Wchodzisz na naszą stronę, wpisujesz wykonawcę albo tytuł, dopisujesz pozdrowienia i gotowe. Twoja piosenka leci na antenie od 13 do 16. Sprawdź nasz nowy widget do zamawiania utworów. Prościej się już nie da. I wanna

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Macie czasem tak, że jak szyby są w kropelkach deszczu, wycieraczki chodzą na pełnym pierwszym biegu, to w środku jakoś tak przyjemnie i ciepło. Ja to nawet lubię takie popołudnia, kiedy nigdzie nie trzeba się spieszyć. Jeśli też już nigdzie nie musicie pędzić, to niech towarzyszy wam muzyka w moje Radio 24.

Samotność, obniżony nastrój, brak motywacji i coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych członkach rodziny.

codziennie o 21:00 w Moje Radio 24. Zapraszam Was serdecznie w muzyczną podróż przez historię kilku specjalnie dobranych piosenek, które mają coś do powiedzenia. Posłuchaj, może Cię zainteresujemy.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Może masz coś do przekazania? Dedykacja dla kogoś ważnego, pozdrowienia dla znajomych z trasy, z pracy, a może po prostu kawałek, który musi dziś zagrać? Wejdź na moje radio24.pl, wpisz tytuł i wyślij to w eter. Od 13 do 16 antena jest do Twojej dyspozycji.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ponad połowa respondentów z Ukrainy opowiada się za kompromisem terytorialnym w zamian za gwarancję bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych oraz państw europejskich. Większość uczestników badania uważa, że wojna powinna zakończyć się wielostronnymi negocjacjami, a połowa stawia pokój ponad zwycięstwo. Prawie 70% badanych twierdzi, że los terytoriów kontrolowanych przez Rosję powinien zostać rozstrzygnięty w drodze referendum. W kraju. Najnowszy sondaż opinii przeprowadzony przez United Surveys by Ibris ukazuje prognozy Polaków dotyczące przyszłych władz. 26% ankietowanych przewiduje, że obecna koalicja utrzyma władzę po wyborach w 2027 roku. Scenariusze powrotu prawicy do władzy uzyskały łącznie 40% wskazań. 24,4% badanych nie potrafiło określić, kto będzie rządził po wyborach. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach od 2 do 4 października 2026 roku. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju odnotowujemy suche warunki przy ciśnieniu atmosferycznym wynoszącym 1005 hektopaskali. Na północnym wybrzeżu i w zachodniej Polsce temperatura wynosi odpowiednio 17 stopni w Gdańsku oraz 15 w Szczecinie. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Wrocławiu, termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Warszawa oraz Suwałki mogą liczyć się z 19 stopniami. Najcieplejsze warunki odnotowujemy na południu. W Krakowie i Rzeszowie temperatura sięga 23 stopni Celsjusza.

Chcecie wiedzieć więcej o tym, co właśnie zagraliśmy? Na naszych socjalach wrzucamy historię jednej piosenki w wersji wideo. Sprawdź, co kryje się za dźwiękiem. Szukaj nas @mojeradio24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między Rusocinem a węzłem Swarożyn, trwają prace remontowe w kierunku Gdańska. Ruch został przełożony na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Na węźle Stanisławie zamknięta jest łącznica zjazdowa z kierunku Łodzi Naczew. Na drodze ekspresowej S3 w miejscowości Zawada trwają prace przy wiadukcie, co powoduje zajęcie lewych pasów ruchu. Na autostradzie A18 między węzłem Golnice a węzłem Krzyżowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę w obu kierunkach jadących do Wrocławia ze względu na uszkodzenia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

W aucie, w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Dopada was małe popołudniowe przesilenie. Zegar pokazuje popołudnie, a powieki robią się jakoś takie dziwnie ciężkie. Nie, to nie jest brak kofeiny, to po prostu październik. Zamiast trzeciej kawy proponuję solidny zastrzyk rytmu w moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto aktualny serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował o skierowaniu sprawy posła Konrada Berkowicza do Komisji Etyki Poselskiej wraz z wnioskiem o wymierzenie mu najwyższej możliwej kary. Decyzja ta dotyczy incydentu związanego z obrażeniem dziennikarki Justyny Dobrosz-Oracz i ma zostać poruszona na najbliższym prezydium Sejmu. Dodatkowo posłowie Paweł Bliźniuk oraz Maciej Tomczykiewicz zapowiedzieli złożenie własnych wniosków do Komisji Etyki Poselskiej przeciwko posłowi Berkowiczowi. W kolejnych wiadomościach Sejm planuje przyjęcie aktu o usługach cyfrowych, który ma umożliwić szybsze blokowanie w internecie nielegalnych treści związanych z przemocą. Decyzja o wprowadzeniu nowej ustawy jest bezpośrednią reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach, w których ofiarami padli uczniowie oraz pracownicy placówek edukacyjnych. W ciągu ostatnich dni doszło do 2 ataków nożowników w szkołach, a także zatrzymano nastolatka, który groził atakiem. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura przy ciśnieniu 1004 hektopaskali. Na północy Polski temperatury wynoszą od 16 stopni w Szczecinie do 18 stopni w Gdańsku. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 22 oraz 19 stopni Celsjusza. Na południu odnotowujemy cieplejsze warunki. We Wrocławiu i Krakowie jest 22 stopnie, natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 23 stopni. W Suwałkach oraz Gorzowie aktualnie odnotowano 20 stopni Celsjusza.

Stoicie w korku i patrzycie na czerwone światła stopu przed wami. Jedyna słuszna myśl na teraz, jak wrócę do domu, robię wielki kubek gorącej herbaty. Jeszcze chwilka cierpliwości, zaraz tam będziecie, a w międzyczasie podkręcamy radio.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej Z1 w okolicach Zwardonia lokalnie wyłączony jest pas awaryjny. Na drodze A18 na odcinku między węzłem Golnicy a węzłem Krzyżowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę w związku z zamknięciem stacji paliw Lipiany w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Od 19 do 21 moje Radio 24 zabiera Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Historie miejsca, ciekawostki, wydarzenia, to o czym nie piszą w gazetach. Zostań z nami, sprawdź, a może wybierzesz się na wycieczkę.

Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie, a potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą? Pomarzyć zawsze można. Muzy.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
5: Kotłina Pelec. Drewno, drewno.
6: Drewno z Pelec.
5: Najlepsze ceny i fachowy montaż.
4: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o twoim cieple.
1: Reklama.

Dzień dobry, oto aktualny serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował o skierowaniu sprawy posła Konrada Berkowicza do Komisji Etyki Poselskiej wraz z wnioskiem o wymierzenie mu najwyższej możliwej kary. Decyzja ta dotyczy incydentu związanego z obrażeniem dziennikarki Justyny Dobrosz-Oracz i ma zostać poruszona na najbliższym prezydium Sejmu. Dodatkowo posłowie Paweł Bliźniuk oraz Maciej Tomczykiewicz zapowiedzieli złożenie własnych wniosków do Komisji Etyki Poselskiej przeciwko posłowi Berkowiczowi. W kolejnych wiadomościach Sejm planuje przyjęcie aktu o usługach cyfrowych, który ma umożliwić szybsze blokowanie w internecie nielegalnych treści związanych z przemocą. Decyzja o wprowadzeniu nowej ustawy jest bezpośrednią reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach, w których ofiarami padli uczniowie oraz pracownicy placówek edukacyjnych. W ciągu ostatnich dni doszło do 2 ataków nożowników w szkołach, a także zatrzymano nastolatka, który groził atakiem. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski pokazują zróżnicowane temperatury w zależności od regionu. Na północy kraju w Gdańsku odnotowano 18 stopni, natomiast w Szczecinie termometry wskazują 15 stopni. W centralnej części kraju w Poznaniu jest 22 stopnie, a w Warszawie 19. Południe i wschód Polski oferują temperatury od 19 do 23 stopni. Takie wartości odnotowano w Suwałkach, Wrocławiu, Krakowie oraz Rzeszowie. W całym kraju panują suche warunki, a średnie ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale.

Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

motywacja się oddala. Klasyka. My przynajmniej dowozimy punktualnie kawałek za kawałkiem i mocno trzymamy za ciebie kciuki. To jest moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Kopytkowo w Warlubie prowadzone są prace remontowe na nitce prawej w kierunku Łodzi. Ruch został przełożony na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta od węzła Żukowo do węzła Gdańsk Południe trwają prace związane z budową drogi. Możliwe są naprzemierne zwężenia jezdni. Prosimy o zachowanie ostrożności. Na drodze krajowej K74 na odcinku Janów Lubelski. Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

0: temelja zida. Stirta ješ pod palona. I stirta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Spoglądam za okno i nie da się ukryć. Jesień nie bierze jeńców. Jeszcze chwilę temu nawet o 5 było całkiem jasno, a teraz słońce szybciej ewakuuje się za horyzont. Jeśli wracacie właśnie do domu, spokojnej drogi i włączcie światła, bo szybko robi się szaro.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Najnowsze wyniki wrześniowego sondażu CIBO wskazują na najwyższy poziom zaufania wśród polityków dla Karola Nawrockiego. Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce w rankingu zaufania. Żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości nie znalazł się w pierwszej dziesiątce zestawienia. Kolejnymi politykami najwyżej ocenionymi pod względem zaufania są Rafał Trzaskowski, Krzysztof Bosak oraz Donald Tusk. Niskie wyniki Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oraz Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej wskazują na ich niską rozpoznawalność. W innych wiadomościach, na cmentarzu Trojekurowskim odbyła się ceremonia pogrzebowa Anatolija Kaszpirowskiego. Uroczystość miała charakter zamknięty i nie wziął w niej udział syn zmarłego. Według bratanka hipnotyzera ciało ma zostać przewiezione na Ukrainę, gdzie część prochów ma spocząć obok matki zmarłego, a pozostała część zostanie złożona na cmentarzu Trojekurowskim w Moskwie. Istnieje możliwość, że ciało może zostać przewiezione przez Unię Europejską za pośrednictwem Polski, jednak nie jest to oficjalnie potwierdzone. Kaszpirowski zdobył popularność w SR dzięki seansom telewizyjnym, później wystąpił w programach paranormalnych, a w czasie pandemii prowadził kanał na platformie YouTube. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze, natomiast w Szczecinie odnotowano 14 stopni. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 21 oraz 19 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 21 stopni, przy czym w Rzeszowie wieje dość silny wiatr. Wrocław oferuje 20 stopni, a Suwałki 17. W Gorzowie odnotowano 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1004 hektopaskale.

0: Po 19, czyli właśnie teraz, w Moje Radio 24 rozpoczynamy podróż nad Mazowszem. Miejscowości małe i duże, posłuchaj i zobacz, czy byliśmy także u ciebie.
1: Przeszłem, kto przełknął to i czekał.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale: ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni. To tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: na zawsze, w dwie minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest Staw Górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Czeskie media informują o dużym zainteresowaniu polskim systemem obrony przeciwlotniczej. Polski system SAN jest obecnie jednym z głównych rozwiązań rozważanych przez Czechy. System ten pozwala na wykrywanie, śledzenie, rozpoznawanie oraz neutralizowanie bezzałogowych statków powietrznych poprzez łączenie różnych środków walki z dronami. Czeska armia analizuje rozwój systemu oraz jego wydajność, biorąc pod uwagę możliwość udziału w polskich zamówieniach. W kraju opublikowano wyniki wrześniowego sondażu CBOS dotyczącego poziomu zaufania do polityków. Najwyższy poziom zaufania uzyskał Karol Nawrocki. Drugie miejsce w rankingu zajęli Władysław Kosiniak-Kamysz, a trzecie Jarosław Sikorski. Żaden przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości nie znalazł się w pierwszej dziesiątce zestawienia. Wysokie noty pod względem zaufania otrzymali także Rafał Trzaskowski, Krzysztof Bosak oraz Donald Tusk. Najniższe wyniki odnotowały Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Magdalena Sobkowiak-Czarnacka, co wynika przede wszystkim z niskiej rozpoznawalności tych osób. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. W Gdańsku temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza, natomiast w Poznaniu i Wrocławiu termometry wskazują odpowiednio 20 oraz 19 stopni. Stolica Polski, Warszawa, może liczyć na 18 stopni przy słabym wietrze. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy 17 i 19 stopni Celsjusza, przy czym w Rzeszowie wieje dość silny wiatr. W zachodniej części kraju, w Szczecinie oraz Gorzowie, termometry pokazują odpowiednio 14 i 13 stopni Celsjusza.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy granicę Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Proszę, w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagożdżonem na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki, niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: ma zawsze w 2 minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny zatopiony w zieleni przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś, jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje radio

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka, wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty, czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów, to hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Moje Radio 24.
5: Moje Radio 24.

a cała Polska to za mało. O zagranicy myślę już, ja przecież wcale nie chcę źle. Chcę wziąć w ramiona cały świat.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

z powodem tego, że jestem, że żyję, wyrzucam paranoję.

jutro się wstydzisz. To jest mój krzyk, mój głos, moje życie. W tych słowach chcę słyszeć, a serca bicie. Ciągły sygnał jest początkiem końca. Człowiek, roślina, myśl konająca. To głos ostatni, ja tak się czuję. To nie dla ciebie, nie wytrzymuję. Bez znieczulenia sam siebie strzelam. Tracę siły, czuję, że przegrywam.

papieluszko wielu.

samo.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.
2: Człowiek! Może dostał? Może!

się życie. Nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.